Ha, Karlo je to pojebane meno. Ha, žmíkam biti tak jako ve meno. Ha, šuhaj lampu, vyletí se meno. Sorry, džín sam minul, nehladno mňa pobúren.